Ježna ogorodie Krufstein. Znaješ li ti Tiroli, sem čušino Tiroli? Garadok Krufstein, ti navjerna znaješ, a krušoni garami, takvoj mirni, vodeta Krufstein, na zelonjo rikijin, vodeta Krufstein, na zelonjo rikijin. Holari, holari, holari, holara, holari, holarai, tulio, holari, holari, holarai, tulio, holari, holarai, tulio, holari, holara, holara, holari, holari, sputi, sputi, sanami, chort, holari, holarai, tuli, holarai, tulio, nasi.